0: Amen. Amen.
1: Amen.
0: Le kwa ska buye la fa sen tate ga di go. Amen. Amen.
2: Amen. No matter how to become a Simon.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
2: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.